0: Biło cię kratak, puska se pecze, a meni cię blatak. Wiemy teczy, biło cię kratak, puska se pecze, a meni cię blatak.
1: Twoje uklesano ime u memorii moga sjećanja nikada neće izlizati zub vremena, jer to je vajarsko djelo prirode, kano klisurine.